City, La Pancarta Selecta, Zasłatny Ninja Fight, Yulon Kung Fu, Yulon Tao Tekken, Yulon La Pancarta.